Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Zasłuchani w tych czerwcowych dniach we wskazania Pana Jezusa, skazania na górze, mamy pragnienie realizacji ich w naszej codzienności. Nie jest to wcale proste, bo przecież ważne jest zwyczajne funkcjonowanie w realiach współczesnego świata, podejmowanie obowiązków związanych z nauką i pracą, a w związku z tym codzienne odżywianie i przeodziewanie się. Jezus, nauczając i wskazując, że warto zaufać Bogu, pragnie, abyśmy umieli odnajdywać właściwe proporcje, aby sprawy tego świata nie przysłoniły tego, co duchowe i związane z wiecznym zbawieniem. Niech każda Eucharystia, kiedy spotykamy żywego i prawdziwego Boga, daje nam siłę do pięknego przeżywania codzienności. A owoce tej mszy świętej ofiarujemy za zmarłego Ernesta Majerczaka, prosząc dla niego o łaskę zbawienia w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Abyśmy godnie przeżyli tę mszę świętą, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z drugiej księgi kronik. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał, opuścili więc świątynię Pana Boga swego i zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży stąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie, ponieważ opuściliście Pana i On was opuścił. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił jego syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał, oby Pan to widział i pomścił, i zażądał zdania z tego sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wytracili z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. kiedy się od Niego oddalili, pozostawiając Go ciężko chorym, słudzy Jego uknuli spisek przeciw Niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili Go na Jego łóżku, zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono Go w grobach królewskich. Oto słowo Boże.

a ešte jeho synovie porzucom moje právo. Nie będą postępować według moich przykazań.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? O odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, czy w dzisiejszej Ewangelii Jezus nakazuje nam żyć zupełnie beztrosko? Czy w naszym życiu nie musimy się niczym przejmować, o nic martwić? Czy Jezus wymaga od nas tego, aby tylko Jemu zaufać i zwyczajnie czekać, aż opatrzność Boża wszystkim się zajmie? Oczywiście, że nie. Kluczem do odczytania dzisiejszej Ewangelii są słowa: nie troszczcie się zbytnio. Jezus wcale nie potępia naszego zaangażowania w rodzinie, pracy, w relacji ze znajomymi. Wcale nie potępia tego, że człowiek przez ciężką pracę zarabia pieniądze, które pozwalają wieść takie czy inne życie. Człowiek każdego dnia musi być bardzo czujny, aby to, co go otacza, nie przysłoniło tego, co jest najważniejsze. Każdego dnia zmagamy się z różnymi sprawami, ale czy przy tym całym galimatiasie pamiętamy o Panu Bogu? Czy dajemy Bogu szansę, aby On nas prowadził? Czy stawiamy na samych siebie i własne zdolności? Jeżeli tak jest, to przestajemy służyć Bogu, a służymy czemuś, co zajmuje nam serce. Jezus mówi: nie troszczcie się zbytnio o jutro. Jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. W naszej codziennej trosce ma być dbanie o rozwój naszego ducha, pamięć o codziennej modlitwie, systematycznej Eucharystii, o dbaniu, aby każdego dnia być w stanie łaski uświęcającej. Święty Augustyn, który sam bardzo długo szukał drogi do rzeczywistego spotkania z Bogiem, przekazuje nam ogromną mądrość w dzisiejszym temacie poprzez bardzo ważne stwierdzenie. Jeżeli Bóg w twoim życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne znajdzie się na właściwym miejscu. Przyjęcie Boga do serca i umieszczenie Go na pierwszym miejscu przynosi nam błogosławieństwo, radość, pokój i nagrodę chodzenia w blasku Bożej obecności. Amen. Przedstawmy z wiarą Panu Bogu nasze pokorne prośby.
2: Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby wzrastając w wierności nauce Chrystusa, jaśniała cnotami pośród świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za migrantów i uchodźców, aby w nowych miejscach spotykali się ze zrozumieniem i życzliwością. Ciebie prosimy. Módlmy się za zabiegających zbytnio o poklask, zaszczyty i bogactwa materialne, aby dostrzegali również wartości duchowe, pozwalające na rzeczywisty rozwój ich osobowości. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami, aby mieli przewodników, którzy zaszczepią w nich patriotyzm oraz miłość i szacunek do tradycji i kultury ojców. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i za polecanego w tej mszy świętej gregoriańskiej Ernesta Majerczaka, a także za wszystkich, którzy polegli w walce o niepodległość i wolność Polski, aby radowali się w Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza oraz za naszych bliskich, abyśmy z ofiary eucharystycznej czerpali moc do rozszerzania Chrystusowego Królestwa, sprawiedliwości, miłości i pokoju wokół nas. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który nieustannie czuwasz nad nami, usłysz pokorną modlitwę Twojego ludu i okaż nam swoją łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając...

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Wieki wieków.
1: 20 czerwca to Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Tego dnia w roku 1566 w szwedzkim zamku Gripsholm urodził się przyszły król Polski Zygmunt III Waza, syn Katarzyny Jagiellonki. Z kolei w roku 1815 w Warszawie ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego. Tego dnia w roku 1847 zmarła święta Wincenta Gerosa. Jej relikwie znajdują się w malowniczym Lovere nad jeziorem Iseo. Gdy w roku 1814 Austriacy plądrowali Lombardię, Maria Katarzyna Gerosa, która w zakonie przyjęła imię Wincenta, wraz z siostrą Bartłomieją Capitanio oraz przy wsparciu miejscowego proboszcza stworzyła podwaliny Zgromadzenia Córek Miłości. Działały bardzo konkretnie. Powstał szpital i oratorium, a wkrótce Wincenta stanęła na czele wspólnoty i jeszcze przed śmiercią doprowadziła do otwarcia około 20 podobnych nowych placówek. Imię zakonne obrała na cześć świętego Wincentego a Paulo, a współsiostrą powtarzała: kto nie zna krzyża, nie zna niczego, a kto zna, zna wszystko. Została beatyfikowana przez papieża Piusa XI, a jej kanonizacji dokonał jego następca Pius XII 76 lat temu.

0: Reklama.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
9: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
10: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
11: Ojej, znowu. Nareszcie spokój.
10: Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8. Taparella.

0: Biedronka. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
4: Nocne światło. Radio Plus. Nocne światło.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam!
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Pomagamy, bo mamy to w naturze. Fundacja Kolbe przy parafii świętego Maksymiliana w Janikowie zaprasza na 5. festyn rodzinny Pomagamy Lęce po przeszczepie wątroby. Czeka na Was mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, loterie, koncerty oraz dobra zabawa dla całych rodzin. Na scenie wystąpią zespoły Disco Boys, Select i Git. Niedziela, 21 czerwca od godziny 14. Boisko szkolne w Janikowie koło Kozienic. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli biskup radomski Marek Solarczyk, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Mariusz Prawda. Partnerem wydarzenia Pomagamy Lęce jest Enea Wytwarzanie. Do zobaczenia w Janikowie.
0: Po reklamie.

Ostatni wiosenny dzień tego roku. Agnieszka Morawska, dzień dobry. 20 czerwca w kalendarzu, minęła 8 do południa, jesteśmy razem i kulinarnie będzie bardzo letnio. Obiecuję, będzie też pysznie. A jeśli chodzi o muzykę, tutaj jeszcze lepiej. Abba i Wulewu na początek, ale w kolejce już Ulalala i Aleksja. Będzie także Nie płaczewka perfektu i mnóstwo innych wspaniałych przebojów.

0: Kaoma i Lambada w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Spódnica lambadowa powiewa, wiatr z nadmorza. No pięknie, słonecznie i dzisiaj właśnie taka pogoda też przed nami, więc komu by chciało się gotować? I dzisiaj dlatego będą pomysły na dania takie, które będą pyszne, ale nie będą wymagały od nas zbyt wielkiego wysiłku i tworzenia niepotrzebnego ciepła w kuchni. Ale to za chwilę wcześniej, kalendarium.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
10: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
11: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
12: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
13: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
14: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
15: Magda Gliszczyńska
14: i Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Look Me in the Heart i Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A zanim zajrzymy do kalendarza, sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny, kto ma imieniny, zajrzyjmy do ogrodu albo na działkę, albo też na balkon lub na najpiękniejszy parapet w waszym domu, zielony, ukwiecony. Twój zielony zakątek to już ostatni tydzień naszej zabawy. 26 czerwca finał, czyli w piątek. 5000 zł do zdobycia to nagroda główna, ale od poniedziałku do czwartku jeszcze koszulka Lubię Przesadzać, a na radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz i tam czekamy na wasze zgłoszenia. Brown Girl in the Ring i Bonnie M teraz w Radio Plus.

0: Baila Moi, Enrique Iglesias w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zrywamy kartkę z kalendarza. Sobota, 20 czerwca, imieniny obchodzą Bogna, Florentyna, Hektor, Jan, Makary, Małgorzata i Rafał. Urodziny zaś Wojciech Gąsowski i Lionel Richie. I utwory tych panów na pewno pojawią się dzisiaj w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ekstra sobota!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: króla. Pierwsza godzina naszego sobotniego spotkania powoli dobiega końca, do 9:03. Za chwilę pierwsze dziś wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, Plac Jagielloński 5.
1: Po reklamie.

0: Prezydent odebrał order Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest reakcja premiera. Powalone drzewa i zalane ulice. Potężne burze przeszły przez Polskę. Jedna osoba jest ranna. Haiti i Turcja żegnają się z mundialem. Przeniesiemy się też za ocean. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, polski prezydent zadecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówi Karol Nawrocki i podkreśla, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki. Setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce wyjeżdżali do ponad 500 zdarzeń. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec takiej pogody. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem i burzami. Niebezpiecznie będzie dziś w zachodniej części kraju, a na wysokie temperatury trzeba będzie uważać niemal w całej Polsce. Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS-u.
2: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
0: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych. Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
3: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
0: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mistrzostwach Świata. Poznaliśmy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcja, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonało Australię 2-0. A dziś o 19:00 czeka nas spotkanie Holandii ze Szwecją, a o 22:00 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
5: To były wiadomości Radia Plus. Kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Minęła 9:00. Przed nami m.in. Enigma, Michael Jackson i Wojciech Gąsowski, czyli dzisiejszy solenizant. Ale na początek jednak Atlantis is Calling i Modern Talking.

0: gdzie się podziały tamte prywatki w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. I dokładnie tutaj one się podziały. Dzisiaj po 20 prywatka z Markiem Sierockim, natomiast Wojciech Gąsowski obchodzi dzisiaj urodziny, zatem samych wspaniałości.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Po reklamie.

Mamma Maria i Ricky Epoveri w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Oprócz tego, że dzisiaj urodziny obchodzi Wojciech Gąsowski i Lionel Richie, to jest jeszcze kilka rocznic. 20 czerwca 1983 roku ukazał się debiutancki album zespołu Lady Punk, zatytułowany Lady Punk właśnie. Rok później trzeci studyjny album zespołu Kombi, zatytułowany Nowy Rozdział, natomiast w 1995 dziewiąty studyjny album Michaela Jacksona, zatytułowany History, Past, Present and Future Book One. Natomiast w 1998 ukazał się album Reni Jusis i trudno jest w to uwierzyć, bo to się wydaje, że to było tak naprawdę zupełnie niedawno, ale zakręcona ma już 28.

0: Somebody to Love i Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sobotnie przedpołudnie zazwyczaj w Radiu Plus spędzamy w kuchni, więc pora się tam udać i wymyślić coś, może nie na obiad, chociaż też na obiad będzie pasowało, ale także może być i deserem. Lody. Lody o smaku mizerii. Wystarczy śmietana 36, do tego ogórki, sól, pieprz i koperek. Miksujemy to na bardzo gładką masę, dodajemy jeszcze odrobinę miodu i zamrażamy. I to jest taka mizeria lodowa, która może nam posłużyć jak najbardziej także do obiadu jako takie odświeżenie, ale sama będzie także smakowała wspaniale.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortez w Radomiu.
14: Halo Rado! Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Kastoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Kastoramą w Radomiu. Fundacja Kastorama zaprasza.
1: Po reklamie.

0: 10:00 tylko 3 minuty, za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. To ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
5: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-BIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.
13: Radio Plus Radom.
14: Radio Plus.
15: Śmiertelnie postrzelił Rosjanina w Białej Podlaskiej. Są zarzuty dla Gruzina. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Zostały skradzione przez Niemców w trakcie wojny. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał zarzut zabójstwa. Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
16: Prokurator przedstawił w piątek w godzinach wieczornych zatrzymanemu mężczyźnie, obywatelowi Gruzji, zarzut dokonania zabójstwa. Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
15: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
17: Jak informują PKP, polskie linie kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
15: O czym informował Paweł Adamczewski. Wszedł do urzędu przez wentylację. To wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sprawca wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach negocjacji z policją.
10: Nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Została powiadomiona policja o całym zdarzeniu, która podjęła negocjacje z mężczyzną, który nie chciał opuścić miejsca, do którego wszedł.
15: Informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
18: Wiadomości Radia Plus.
15: Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudium Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
19: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudium Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
15: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stałe rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie.
0: Dziesiąta minęła, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Czesław Niemen i Seno w Warszawie. Na początek.

0: słodkiego, miłego życia i kombi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Utwór z płyty Nowy Rozdział, o której dzisiaj wspominałam. Dokładnie 42 lata temu ten krążek ukazał się na rynku. A my wracamy do kuchni, chociaż też nie do końca. Opowieści kulinarne z Polski, jest ich bardzo dużo i o nich wszystkich w Smakach z Plusem już za moment opowie dr Magdalena Tomaszewska-Polałek, autorka książki Opowieści kulinarne z Polski. 10:30, czyli już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
4: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572-351-351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Biedronka. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroen.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom.

0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Na hasło Kuchnia Śląska wielu osobom od razu pojawi się wizja kluski z dziurką na sosik, do tego rolada, modro kapusta, no i jeszcze żur. Tymczasem Śląsk wieloma smakami stoi, jest różnorodny i zachwycający. Dlatego w tych smakach z Plusem o kulinarnym Śląsku, a jeśli myślimy o ekspercie kuchni tego regionu, to widzimy od razu Remigiusza Rączkę.
2: Wyrosłem w niej, w tej tradycji. Ciężko jest, żeby nie być ekspertem. Cała moja rodzina gotowała po śląsku. Są to Ślązacy, babcie, prababcie, ciotki, więc ciężko, żeby z tego wyszło coś innego. Natomiast myślę, że tak naprawdę w kuchni śląskiej chodzi też o to, żeby ona była autentyczna, nieudawana, i u mnie taka jest. Ja się śmieję, że trochę jestem jak moja babcia, która była ortodoksyjną Ślązaczką i jak piekła kołocz, to posypka musiała być pod odpowiednim kątem, odpowiednio wyciskana, i im jestem starszy, tym bardziej zwracam na to uwagę i się śmieję, że się upodabniam do niej. Natomiast tak naprawdę chyba też o to chodzi, żeby jednak pielęgnować i te ramy trzymać w ryzach, bo trzon jest najważniejszy. Są dla mnie świętości, których nie wolno zmieniać i tykać. I rolada, czy dobry żur. Ja myślę, że jakieś fuzje, bawienie się smakami, eksperymentowanie jest niebezpieczne i ktoś musi to trzymać. Oczywiście można delikatnie zmienić aranżację, można inaczej to podać, ale najważniejszy jest ten produkt kluczowy, czyli w przypadku żuru to musi być dobry żur, w przypadku rolady to musi być dobre mięso, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma jakości dania bez jakości produktu i to jest też bardzo, bardzo ważne i myślę, że na Śląsku ludzie też na to zwracają uwagę.
1: Nowości są fajne, byle dobrze osadzone w tradycji.
2: Tak, to znaczy no nie możemy się też zamykać na nowości, bo Śląsk się zmienia, on się transformuje i rzeczywiście tak się dzieje. My, Ślązacy, też wiele podróżujemy i przywozimy wiele fajnych rzeczy na ten Śląsk. Natomiast myślę, że ta ortodoksyjność w postaci takiej, że w niedzielę jemy kluchy i roladę, jest dla kogoś może być przaśna, a dla kogoś po prostu może być autentyczna i tacy jesteśmy, nie udajemy. Właściwie tożsamość śląska objawia się w dwóch rzeczach, a mianowicie w tej naszej godce. Wiadomo, że trwa batalia o to, czy to język, czy nie, ale nie będziemy dzisiaj tutaj uprawiać polityki. Natomiast przede wszystkim język i kuchnia to było coś, co Ślązakom nigdy nie zostało do końca odebrane i oni zawsze mogli w swoich domach godać i ważyć po śląsku. I to jest fajne.
1: A jeśli chcemy zagłębić się w kuchnię regionu, warto podążać szlakiem Śląskie Smaki. Znajdziemy na nim m.in. restauracje, które w menu mają dania charakterystyczne dla danego miejsca. Czym jeszcze się wyróżniają? To pytanie do Agnieszki Sikorskiej, dyrektorki Śląskiej Organizacji Turystycznej.
3: Przede wszystkim jakość. To, że serwują rzeczywiście dania wysokojakościowe, to, że te dania są związane z tradycją kulinarną miejsca, w którym się znajdują, czyli będąc w Wiśle, spróbujemy kuchni wiślańskiej, będąc stricte na przykład w Zabrzu czy w Katowicach, spróbujemy bardziej kuchni rzeczywiście śląskiej. Będąc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spróbujemy tam wypiekanego w okolicach Żarek chleba tatarczucha wypiekanego z mąki gryczanej. I to tak naprawdę jest siłą moim zdaniem szlaku, czyli ta jego różnorodność, że nie jesteśmy szlakiem rolad, gdzie tak by nas można było na początku, jak ktoś mówi szlak kulinarny Śląskie Smaki, no to kuchnia śląska, sztandarem kuchni śląskiej jest rolada, no więc pewnie w każdej restauracji będzie serwowana rolada. Owszem, rolada być musi, ale to festiwal w zasadzie otworzył nam oczy na to, że ta kuchnia jest bardzo różnorodna, bo tak różnorodny jest też nasz region, kompletnie niejednolity etnicznie, historycznie i geograficznie, bo też bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu. Tak samo i z kuchnią.
1: A ci, którzy będą chcieli poznać różnorodność kuchni śląskiej w jednym miejscu, mogą się wybrać na festiwal Śląskie Smaki. W tym roku już 20. jubileuszowa edycja to jutro, 14 czerwca w Koszęcinie, na terenie siedziby zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. I zespół Pieśni i Tańca Śląsk także się pojawi. Natomiast jeśli macie ochotę posłuchać więcej o śląskiej kuchni, o tym, jakie dania, w jakim miejscu, o tym, gdzie kluska śląska jest z dziurką, a w jakich miejscach kluski z dziurką nie znajdziecie, na radioplus.pl zakładka podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

sobotnie przedpołudnie w Radiu Plus. Mam nadzieję, że spędzacie je w miłym otoczeniu, na przykład zieleni na działce, na balkonie, albo patrzycie na parapet w mieszkaniu i on jest pięknie zazieleniony, ukwiecony. Twój zielony zakątek. Jeszcze tydzień został naszej akcji. W piątek finał 5000 zł do zdobycia, a od poniedziałku do czwartku koszulka. Czasem przesadzam. Radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów. Reklama.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pomagamy, bo mamy to w naturze. Fundacja Kolbe przy parafii świętego Maksymiliana w Janikowie zaprasza na piąty festyn rodzinny Pomagamy Lęce po przeszczepie wątroby. Czeka na Was mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, loterie, koncerty oraz dobra zabawa dla całych rodzin. Na scenie wystąpią zespoły Disco Boys, Select i Git. Niedziela, 21 czerwca od godziny 14. Boisko szkolne w Janikowie koło Kozienic. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli biskup radomski Marek Solarczyk, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Mariusz Prawda. Partnerem wydarzenia Pomagamy Lęce jest Enea Wytwarzanie. Do zobaczenia w Janikowie!
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Po reklamie.

0: Tylko 3 minuty pozostały do 11 i za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Poszukiwany jest byłym policjantem. Obława w Świętokrzyskiem po zabójstwie 80-latka. Jedna osoba ranna po przejściu potężnych burz. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Porozmawiamy też ze studentami. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi od wczoraj szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie, w powiecie jędrzejowskim. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
2: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie. Na obecnym etapie nie posiadamy zgody na upublicznienie jego wizerunku.
1: Mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
3: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
1: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W trakcie nawałnic ranna została jedna osoba.
3: Z kolei w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej przewracające się drzewo przygniotło w jakiś sposób nastolatka. Niestety w wyniku tego zdarzenia nastolatek złamał sobie nogę. Został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
1: A niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
4: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Dla studentów to czas wytężonej pracy.
5: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
6: A czego?
5: Była prawo rzymskie.
6: Co teraz?
5: Wrzesień czeka.
7: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
6: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
7: Nie.
6: Dużo egzaminów przed tobą?
7: Jeszcze jeden, ostatni.
6: I co potem?
7: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
1: A jak uczyć się skutecznie, mówi dr Maciej Michalak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
1: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
9: Jedenasta minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry, Pet Shop Boys i Always On My Mind na początek.

0: Time, myśli i słowa w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie, a w moich myślach pomysł na makaron idealny na taką pogodę, jaką mamy teraz, a w słowach zaraz wszystko opowiem, jak go przygotować. Makaron z ricottą i cytryną. Właściwie jedynym gotowaniem będzie gotowanie makaronu. To może być dowolny makaron, jaki lubicie, to może być spaghetti, cokolwiek. I do tego właśnie gotujemy makaron, odrobinę wody z tego gotowania zostawiamy, mieszamy z serkiem ricotta i ze startą cytryną. Można jeszcze odrobinę tej cytryny wycisnąć, sól, pieprz do smaku, mieszamy to wszystko z makaronem i obiad gotowy.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Pora na kolejną kartkę z kalendarza, tym razem kalendarza kulinarnego. Sobota, 20 czerwca, dzień krakowskiego obwarzanka i dzień lodów śmietankowych. Jutro dzień makaronu z pomidorami, w poniedziałek dzień chłodnika. We wtorek dzień ulubionych smaków taty, ponieważ 23 czerwca to będzie dzień ojca. W środę dzień fasoli piękny Jaś. W czwartek dzień surówek, w piątek dzień dzikiej róży. O, takie płatki w cukrze z lodami, pyszne. A w sobotę za tydzień dzień ziół, więc mnóstwo bogactwa. Natomiast teraz już w Radiu Plus piosenka Billie Jean z albumu History, Past, Present and Future Book One. Wspominałam już, że ten album ukazał się 20 czerwca 1995 roku i to był 9. studyjny album Michaela Jacksona.

0: Anna Jantar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a czasami, żeby być szczęśliwym, to wystarczy nam miska makaronu z truskawkami. Sezon na truskawki jak najbardziej. Jeśli nie chce nam się gotować, stać przy garach, no to właśnie taki makaron z truskawkami, czasami z twarogiem, to też jest dobry pomysł. Albo możemy też zrobić chłodnik truskawkowy, czyli potrzebujemy śmietanę 18, ale taką bardzo dobrą śmietanę 18, ewentualnie 36. Do tego maślanka, truskawki, odrobina cukru, miodu, co kto lubi, to wszystko miksujemy, a podajemy na przykład schałką podsmażoną na maśle i pokrojoną w kosteczkę. Będzie przyjemnie chrupało.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: 3 minuty pozostały do południa. Kończy się nasze sobotnie spotkanie w Radiu Plus. Bardzo za nie dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek po 9:00, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
5: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
6: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
7: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIZBIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
11: Halo Radom! Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Kastoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Kastoramą w Radomiu. Fundacja Kastorama zaprasza.
1: Po reklamie.
12: Radio Plus Radom.
13: Nie milknął echa po decyzji prezydenta. Odebrał order Wołodymyrowi Załęskiemu. Seria wypadków pod Wrocławiem. Utrudnienia m.in. na A4. Wraca do Gdyni po 20 latach. Przed nami Światowy Zjazd Kaszubów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To prawdopodobnie wywoła poważny kryzys, to część komentarzy z zagranicy. Jest też reakcja ukraińskich polityków, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu, a francuski dziennik Le Monde podkreśla, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją, ale spory historyczne nadwyrężyły relacje między Kijowem i Warszawą. Tymczasem po decyzji Karola Nawrockiego polskich orderów zasługi zrzekli się szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha ocenił, że decyzja polskiego prezydenta jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa.
13: Na odebranie Załęskiemu orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk, który ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szokuje naszych sojuszników. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia pod Wrocławiem. O poranku doszło do dwóch groźnych wypadków z udziałem ciężarówek. Na autostradzie A4 pojazd przewrócił się między Pietrzykowicami a Wrocławiem, a ruch odbywa się tylko jednym pasem. Do podobnej sytuacji doszło na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam również ruch przejezdny jest tylko jeden pas. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Sprawca napadu na kantor w centrum Łodzi ukrył się w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.
12: Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii. Policjanci odzyskali skradzione mienie i obecnie trwają czynności procesowe. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy udało się odzyskać całość skradzionej kwoty. Zabezpieczone pieniądze są w trakcie szczegółowego przeliczenia.
13: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, napastnik wszedł do kantoru przy Piotrkowskiej i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki.
7: Wiadomości Radia Plus.
13: Będzie przemarsz ulicami miasta, koncerty i prezentacje lokalnej kultury i tradycji. Gdynia przygotowuje się na 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Organizatorzy spodziewają się 1000 uczestników.
15: Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I rycza serdeczne 11. Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
13: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Ma to wszystko 11 lipca.
14: Minęło południe i to teraz robi się najgoręcej. Uważajcie na siebie, bo my jeszcze podniesiemy muzycznie temperaturę. Tomek Waloszczyk, Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Dzień dobry.

0: Chciałem coś o pogodzie i o tych upałach powiedzieć. Wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę pogodę, sobota. Takie hasło, pogoda, sobota. I co mi wyskoczyło? Sobota w powiecie łódzkim. Ciekawe, jak daleko jest to od piątku, który jest geograficznie środkiem Polski. No ale skoro już sobota, to sobota. Proszę bardzo, 32 stopnie tam są na termometrze. Podejrzewam, że na południowym zachodzie znacznie goręcej. A za chwilę, no, pogramy trochę później w tej godzinie więcej porad dotyczących tego, jak zdrowo się trzymać w te upały.
1: Reklama.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572-351-351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
17: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem, jak to szufladkować i zbierać. Mm-hmm. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
18: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
19: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
2: Magda Gliszczyńska
19: i Wojtek Sałek.
15: Autopromocja.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern.

przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Dziennikarz, słuchajcie, musi być bardzo ciekawą osobą. Znaczy nie, że on jest ciekawy, tylko on jest ciekawy wszystkiego. No i sprawdziłem, ile to jest od piątku do soboty albo od soboty do piątku. Wydawać by się mogło, że jeden krok o północy. Nie, nie tak łatwo. Na mapie między sobotą a piątkiem, czy piątkiem a sobotą, jest 18 kilometrów. To niedużo, jeśli chodzi o skalę Polski, więc piechotą można w 4 godzinki przejść nawet. Ale w taki upał nie zalecam. Są tacy, którzy uprawiają sport w upał. 40 stopni ma być w Paryżu, w Rzymie, na południu Europy. U nas niewiele mniej, ale jednak troszkę. Uważajcie na siebie, no to teraz będą padać mężczyźni, ale nie ze zmęczenia. Po prostu to będzie deszcz padających mężczyzn i Weather Girls.

0: Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat na antenie Radia Plus. No to te zalecenia teraz dotyczące upałów. Ile powinniśmy pić w trakcie upałów, w czasie upałów? AI mi powiedziało, ale to ono oczywiście zasięgnęło rady mądrzejszych portali społecznościowych, bo to na tej bazie się opiera. Praca siedząca, lekka, około 2,5 do 3 litrów na dobę. To i tak bardzo dużo. 3 litry na dobę. Kto pije 3 litry na dobę? Przyznajcie się. Ręka do góry. Ale praca fizyczna i aktywność na zewnątrz to 3 do 5 litrów nawet i więcej. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. No nie chcę powiedzieć, gdzie to widać, czy się nawodniliśmy, ale rzeczywiście jak pójdziemy oddać trochę, jak mamy za dużo, to od razu po kolorze widać, kto pije, a kto zapomniał o wodzie. Jeżeli ktoś ma pracę siedzącą, to i tak musi wstać do baniaka, więc niech się nie ogranicza. Niech pije trochę więcej niż te 3 litry. A my dalej przeżywamy to sami z Lombardem. Amanda Lear też będzie i Enigma Przeboje z nocą nostalgii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Przepraszam, upał mi się trochę rzucił na głowę i będę interpretował teraz tytuły piosenek. Enigma za nami, ale podtytuł tej piosenki to Give a bit of to me. Trzy razy M w rzymskiej nomenklaturze są 3000. Dawajcie mi moje 3000! No ale tak naprawdę tam po tych trzech M jest jeszcze literka H i to się w ogóle już nic nie zgadza. Aha, no może w kolejnej godzinie będzie. Za chwilę 13 wiadomości w Radiu Plus, a potem przeboje z nutą nostalgii. Ciąg dalszy.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu. Chodzi o podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Połamane drzewa i zalane ulice. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz. Pociąg spadł z wiaduktu w Monachium. Jedna osoba nie żyje. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wczoraj 36-latek usłyszał zarzuty.
2: Spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary. Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżają do połamanych drzew i zalanych ulic. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku interweniowali prawie 200 razy.
3: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew, utrudniających ruch oraz stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Służby energetyczne pracują nad tym, aby usunąć awarię sieci elektroenergetycznej. Obecnie bez zasilania pozostaje ponad 500 odbiorców na terenie województwa.
1: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Kolejne burze prognozowane są na dzisiejszy wieczór i noc. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. W wiadomościach Niemcy i dramatyczny wypadek w Monachium. Dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy zderzyły się dwa pociągi. Po wypadku spadły z wysokości 5 metrów. Na miejscu nadal pracują służby, które ustalają przyczyny zderzenia. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z ojomu przeniesiona została na chirurgię dziecięcą.
4: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
1: Mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik oddziału chirurgii. Przypomnijmy, tydzień temu w Przytocznej 16-latka spadła z hulajnogi i doznała obrażeń głowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z ogródka wprost do muzealnej gablotę. Na koniec niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
5: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
6: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
5: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
1: Za kilka lat zamiast na działce 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych.
7: To piosenka o wieczorze. Domyślam się, że niektórzy o tej porze marzą o wieczorze, żeby się zrobiło chłodno i przyjemnie. Ale jak się zrobi chłodno i przyjemnie, to przylecą te wieczorny dyżur przyleci, bo to się mucha z komarem zamienia. No dobrze, mam nadzieję, że u was mniej tego wszystkiego, chociaż jak ktoś nad wodą spędza czas, różnie może być. Buona sera, ciao, ciao. To tytuł tej piosenki. Dobry wieczór, ja mówię dzień dobry. Tomek Waloszczyk to sobotnie przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.

Nil Sedaka, wspaniały piosenkarz, który odszedł od nas w tym roku. Znamy go z piosenki O Karol, ale może mniej osób wie, że również One Way Ticket to jest piosenka jego autorstwa. Ale później Eruption nagrało taką wersję, taki cover, że to właśnie ta druga wersja zrobiła międzynarodową karierę. Nil Sedaka za nami, przed nami już za chwilę w Radiu Plus Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

upały to, że 30 kilka stopni na termometrze to jeszcze nic takiego, ale to słońce daje. No właśnie, daje po wszystkim. Używajcie kremów z filtrem, używajcie kapeluszy i czapek, chroncie swoje głowy, chroncie swoje ciało. Bo ja byłem kiedyś w kraju, w którym 30 kilka stopni było w nocy, wyobraźcie sobie. No to było dosyć ciepło, ale tam była taka historia, że jak wiatr zawiał, miałem wrażenie, że ktoś powiał wielką suszarą do włosów. Nie trzeba było korzystać z tej hotelowej. Dobrze, Abba i Honey Honey już teraz w Radiu Plus, a za chwilę Freddie Mercury. I tak sobie gramy w to przyjemne sobotnie popołudnie w Radiu Plus.

0: Oglądam na te internetowe najpopularniejsze rady ekspertów, jak się chronić przed upałem. Mówiłem o tym słońcu, który nam grzeje z góry, i czapki, i tam różne kremy z filtrem, ale pamiętajcie o tym, że najprościej się schować po prostu w cieniu. Może ciężej jest samo południe, ale później cień się wydłuża i można korzystać w parku, na łące, jeżeli jest się na zewnątrz. Posiedzieć sobie w cieniu, przeprzyjemna sprawa. Wspaniale. Harold Faltermeyer już za chwilę w Radiu Plus, później Belinda Carlisle. Gramy przeboje. Skoro już to przeboje z nutą nostalgii. A jak?
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
6: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
7: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-BIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
11: Autopromocja.
12: Pytania, problemy, refleksje. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem w każdy piątek po 18:00.
11: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Zacznij od Bacha. Chciałoby się powiedzieć Bach do wody w taki upał. 14:00, za chwilę oby nie kubeł zimnej wody, ale no, musimy powiedzieć, co się ważnego na świecie dzieje. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a później gramy dalej.
1: Reklama.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Halo Rado! Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Castoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Castoramą w Radomiu. Fundacja Castorama zaprasza.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Tymczasowy areszt dla Gruzina. Jest podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Można zobaczyć m.in. najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Trwają warszawskie targi obronne. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Sąd w Lublinie podjął decyzję o areszcie dla Elnura A. Gruzin jest podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Grozi mu dożywocie. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Teraz na termometrach ponad 30 stopni. Wieczorem za to gwałtowne burze. W prawie całej Polsce obowiązują alerty IMGW. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
2: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej. Natomiast jutro też na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
1: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Jak dodaje, burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu.
2: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. Zarówno dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro spodziewane są w tych burzach zarówno silne porywy wiatru, dzisiaj do około 90, lokalnie 100 km na godzinę. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
1: Początek tygodnia ma przynieść delikatne ochłodzenie, ale nadal będą to temperatury powyżej 25 stopni. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
3: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
4: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
5: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
1: Urząd Miasta zwołało posiedzenie sztabu kryzysowego dotyczące dzików w mieście. Już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszania dzików z posesji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Setki warszawiaków odwiedzają dziś hale targowe Expo przy Prądzyńskiego na Woli. Trwają tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
7: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
6: Pan strzela?
7: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
6: Początek drogi dopiero.
7: Tak, początek drogi.
6: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
8: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
9: Myślę, że no cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
1: Transmisję na żywo i obszerną relację z wydarzenia można zobaczyć na portalu obronnym.
10: Ja dodając do tego, co mamy za oknem i do tego, co na termometrach, powiem, że wszyscy artyści, wszystkie piosenki, które gramy, są naprawdę gorące i bawiliśmy się i bawimy dzisiaj przy nich. Jeszcze wiele zespołów i artystów koncertuje, tak jak w częściach część zespołu duetu Modern Talking Brother Louie. Od tego zaczynamy przeboje z nutą nostalgii po godzinie 14. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Jak nie chcecie wierzyć, to nie wierzcie, ale naprawdę tak jest i to jest sprawdzone, że na upały jest dobra, a nawet bardzo dobra, gorąca herbata. Mimo że nam się na początku wydaje, że coś się pocimy chyba bardziej, to jednak ona gasi pragnienie i schładza organizm. I pijmy gorącą herbatę, może nie wiadomo w jakichś tam ilościach, ale napić się zawsze można. Chociaż mamy też różne rozmaite sposoby, rozmaite lemoniady, mięta i tak dalej, i tak dalej. Ale spróbujcie tej gorącej herbaty. Polecam, może się sprawdzi. Tina Turner, Private Dancer, już za chwilę. Gorące przeboje w dalszym ciągu, też Truba Duży, Glenn Medeiros, przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

Znamy się tylko z widzenia, czasem znamy się też ze zdjęcia, a wy przysyłacie masowo do nas zdjęcia. Przypominam, że jeszcze tydzień naszej zabawy, corocznej zabawy Twój Zielony Zakątek, pokazujecie, co wam wyrosło, jak upiększyliście od ostatniego roku swoje ogrody, balkony, jak wspaniałe sadzonki wam się udały. No i jak odpoczywacie w tych miejscach, bo nie brakuje tam hamaków, ławek, stolików, różnych miejsc, gdzie spędzacie czas. No, w taki dzień jak dzisiaj, to myślę, że w sobotę wieczorem, oj, będą okupowane, oj, będą, a w tle przeboje z nutą nostalgii. Glen Medeiros przed nami, ja tylko przypomnę, że Twój Zielony Zakątek, nasza zabawa na stronie radioplus.pl. W piątek najbliższy będzie finał i 5000 zł do zdobycia.

jeszcze jedna rada, dobra rada na weekend, weekend pełen upałów, bo taki mamy nareszcie letni, chociaż lato dopiero przyjdzie za kilka dni, ale już jest bardzo blisko. No te upały już są w pełni letnie, wakacyjne, zimne prysznic co jakiś czas radzą specjaliści, aczkolwiek nie wiem, czy się tym od ekologii to spodoba, że tak będziemy używać tego prysznica, ale jakieś wodne kurtyny w wielu miastach są, gdzie można sobie przejść, czy nawet gdzieś tam zahaczyć o fontannę, tylko uważajcie, bo nie wszędzie wolno z fontanny korzystać w celu chłodzenia się. Pointer Sisters, I'm so excited, za nami, przed nami Patrick Swayze, She's Like a Wind. Może trochę wiatru by się przydało, ale jak takim ciepłem zawieje, to nie wiem.

i to jest piosenka, która współgra z dzisiejszą pogodą i dniem Bonnie M i Sunny na koniec mojego spotkania z wami. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia. Do poniedziałku już razem z Kasią się pojawimy i będzie też twój zielony zakątek. A za chwilę wiadomości w Rap Plus. Pa, pa!

0: Radio Plus Redo.
1: Tymczasowy areszt dla Gruzina po zabójstwie obywatela Rosji. Wrócimy do wydarzeń w Białej Podlaskiej. Kolejni Ukraińcy zrzekają się polskich odznaczeń. To po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Więcej pociągów na Mazury. Nowy wakacyjny rozkład jazdy. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest tymczasowy areszt po śmiertelnym postrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. Obywatel Gruzji usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami.
2: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie niezarzucanego czynu.
1: Mówi sędzia Lubelskiego Sądu Okręgowego Renata Borek. Przypomnijmy, ofiara Robert K. był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Szef biura prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju w Polsce zrzekli się polskich odznaczeń. To po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Z Kijowa płyną głosy, że ten gest nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, skoro orderem jest wciąż odznaczony m.in. Benito Mussolini. Ukraińską perspektywę przedstawi już teraz nasz reporter Ołeh Biłecki.
3: Kryło Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, ogłosił, że zrzeka się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, zaznaczył Budanow. Polskiego odznaczenia za zasługi zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar oświadczył, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi. Decyzja prezydenta Polski jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród ukraiński, wyjaśnił swoją decyzję ambasador. Kijów, Ołeh Biłecki.
1: Na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W Lesznie trwają największe w Polsce pokazy lotnicze. Tegoroczne Antidotum Air Show jest jednak pechowe. Dlaczego? O tym z płyty lotniska nasz reporter Tomek Szymlet.
4: Tak, to prawda. Organizatorzy Antidotum mogą w tym roku mówić o dużym pechu. Jeszcze przed piątkowymi pokazami awaryjnie lądował samolot Bronco. W maszynie nie wysunęły się koła i z impetem uderzyła o pas startowy. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale pas został uszkodzony. Przez to część pokazów została odwołana. Jeszcze gorzej było późne popołudnie, gdy nad Lesznem szalała burza. Pokazy przerwano, a widzowie musieli się ewakuować. Dzisiaj prognozy też nie są optymistyczne, dlatego organizatorzy rozpoczęli pokazy wcześniej, by zdążyć przed możliwą burzą. Mimo to do Leszna przyjechało 50 tysięcy fanów lotnictwa.
1: O czym informował Tomasz Szymlet.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociągiem na wakacje nad jeziorem, Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad 2-krotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
5: Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
1: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.
6: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. A do 16:00 przeboje z nutą nostalgii. Idealne na sobotnie, upalne popołudnie. No tak, temperatury bardzo wysokie, ale cieszmy się z tego. W końcu prawie końcówka czerwca, więc kiedy jak nie teraz ma w Polsce być ciepło. Dusty Springfield na antenie Radia Plus na początek, później będzie Phil Collins, czerwone gitary i CC Catch, a przed mikrofonem Andrzej Jastrzoszyn. Dzień dobry, zapraszam na wspólnie spędzonych najbliższych kilka godzin.

0: To jest CC Catch w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Only You i Savage. Tak, tak, to właśnie jeden z tych największych przebojów lat 80., bo chętnie sięgamy po utwory z tamtej dekady. No, ale też mnóstwo innych piosenek się na naszej antenie pojawia, i starszych, i młodszych. No i w sobotę pojawiają się również wasze pozdrowienia. Ale żeby były, to trzeba je wcześniej do mnie wysłać SMS-em. Numer 691-141-141. Czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać, gdzie jesteście, jak spędzacie popołudnie. No i oczywiście dorzućcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
9: do mojej idę.
10: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16:00 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Eruption i piosenka One Way Ticket na antenie Radia Plus. Pierwsze SMS-y do mnie docierają. No sympatycznie spędzacie sobotnie popołudnie, napisał Marek. Wybraliśmy się z rodzinką nad jezioro. Jest naprawdę świetnie. W końcu mamy piękną pogodę. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Marku, pozdrawiam serdecznie i życzę wam dobrego, udanego popołudnia. Dzisiaj rzeczywiście piękna pogoda w prawie całej Polsce, bo gdzie nie gdzie, szczególnie na zachodzie i południu, oprócz słońca także możliwe są burze i to takie dosyć groźne, więc jeżeli gdzieś tam słuchacie Radia Plus, no to też ostrożnie, bądźcie czujni, uważajcie na siebie. 691-141-141 to jest numer SMS-owy do mnie, teraz Lady Punk i Zamki na piasku.

0: Ależ to jest fantastyczna energia. Zespół Gypsy Kings i Bailami na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie jest otwarta skrzynka SMS-owa 691-141-141. Kocham taką pogodę. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Spędzam czas na działce. Chodzi sobie muzyka od Radia Plus. Czego chcieć więcej? Maria przysłała takiego SMS-a. No właśnie, Marion, jak jest Radio Plus, to już naprawdę nic więcej nie trzeba. Bardzo dziękuję za wiadomość od ciebie. Pozdrawiam, życzę udanego popołudnia, oczywiście w naszym towarzystwie. Za parę minut Céline Dion, później Urszula i tak dotrzemy do 16, kiedy ostatni już dzisiaj serwis informacyjny, więc warto być z nami, dowiedzieć się, co ważnego dzieje się w Polsce.
1: Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
10: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
9: Interwencje.
11: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
9: Opinie.
12: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
9: Fakty.
13: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
7: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Za 3 minuty godzina 16. Już za chwilę na antenie Radio Plus serwis informacyjny. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do przebojów. Rozpocznie Beloved, utwór Sweet Harmony, ta piosenka na początku, tuż po 16. Od niej rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pomagamy, bo mamy to w naturze. Fundacja Kolbe przy parafii świętego Maksymiliana w Janikowie zaprasza na piąty festyn rodzinny Pomagamy Lęce po przeszczepie wątroby. Czeka na Was mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, loterie, koncerty oraz dobra zabawa dla całych rodzin. Na scenie wystąpią zespoły Disco Boys, Select i Git. Niedziela 21 czerwca od godziny 14. Boisko szkolne w Janikowie koło Kozienic. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli biskup radomski Marek Solarczyk, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Mariusz Prawda. Partnerem wydarzenia Pomagamy Lęce jest Enea Wytwarzanie. Do zobaczenia w Janikowie.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: taniutki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
3: Nocne światło. Radio Plus. Nocne światło.

0: Radio Plus Radom.
1: Drugi dzień poszukiwań podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem jest apel policji. Trwa naprawa sieci trakcyjnej. Utrudnienia na linii Poznań-Berlin potrwają do poniedziałku. Upalny dzień niemal w całym kraju. Na koniec odwiedzimy Sopocką plażę. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już w całym województwie świętokrzyskim trwają poszukiwania 49-latka. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 80-latka. Wczoraj po południu miał zaatakować swoich teściów nożem, a to w jednym z domów w Mierzwie. Mężczyzny nie udało się uratować, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
2: Na chwilę obecną w poszukiwaniach bierze blisko udział 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy kłady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.
1: Mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie i apeluje do mieszkańców.
2: Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sprawcy, o niezwłoczne poinformowanie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
1: Mężczyzna może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. Awarię sieci trakcyjnej na linii Poznań-Berlin uda się naprawić najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek rano. To najnowsze informacje służb po usterce między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Na miejsce skierowano dwa pociągi sieciowe. Pociągi dalekobieżne nadal jeżdżą objazdami. Kursuje też zastępcza komunikacja autobusowa. Co najmniej 16 osób zginęło w izraelskim ataku w południowym Libanie. Do nalotów doszło w czasie trwającego rozejmu między Izraelem a Hezbollahem. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael uderzył w budynki mieszkalne. Wszystko działo się kilkanaście godzin po zgodzie na rozejm. Przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka, zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
3: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
1: Mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu. Sprawą zajmuje się też miejscowy sanepid.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tłumy na trójmiejskich plażach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Jak w większości kraju, termometry przekraczają dziś 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakuje więc amatorów morskich kąpieli.
4: Co się dzieje? Jest mnóstwo ludzi, piękna pogoda, no i wygląda na to, że chyba tak zostanie do wieczora.
5: To wasze pierwsze plażowanie w tym roku?
4: Drugie byliśmy wczoraj, nie było pogody, nie dopisało, ale dzisiaj z pełnym słońcem.
6: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
7: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna. Bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
8: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony, także często tutaj przyjeżdżamy.
9: Za ciepło.
6: Była sprawdzona już woda?
9: Brudna. Nie wchodziłem nawet.
10: Woda była zimna. Nie była ciepła.
11: Ciepło, no dobra pogoda.
9: Nie no, dzisiaj to jest naprawdę elegancko.
1: A z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś Paweł Lemke.
12: To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami serwis informacyjny, a przed nami już teraz kolejna porcja przebojów. Za parę minut będzie kawałek dobrego rock'n'rolla. Jeden z najlepszych utworów do zabawy, do tańca. Jeżeli chodzi o rock'n'rolla, to będzie Electric Light Orchestra i po prostu Rock'n'Roll is King. Później po polsku Zdzisława Sośnicka, pojawi się także Culture Club. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Zapraszam na kolejną godzinę na początku Beloved.

0: Culture Club na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla mojej mamy Bożeny, która ma dzisiaj imieniny. Mamusiu, wszystkiego najlepszego. Właśnie się zbieram i widzimy się na grillu. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego również ode mnie. 691-141-141. A już za parę minut absolutnie klasyczny hit lat 80. Muzyka, która jest znana wszystkim fanom tamtej dekady. Ja pamiętam do dziś, jak bawiłem się przy tej piosence na szkolnych dyskotekach. Po prostu I Like Chopin i Gazebo już za parę minut na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Radio Plus, Cat Stevens i piosenka Wild World. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Ja pozdrawiam tych wszystkich, którzy w pracy. Na całe szczęście siedzę w klimatyzowanym pokoju, więc nie jest źle. Pozdrowienia, Jacek. Jacku, pozdrowienia. Tak sobie myślę, że ci, którzy nie lubią upałów, to może chętnie pojechaliby dzisiaj do pracy, jeżeli pracują gdzieś tam w klimatyzowanych pomieszczeniach. Pozdrawiam wszystkich pracujących. Na naszej antenie teraz piosenka, od której rozpoczęła się wielka kariera Sandry. Jej debiut był absolutnie jednym z największych przebojów tamtego roku. To Maria Magdalena. Zresztą za produkcję tej piosenki odpowiadał Michael Cretu, który parę lat później został mężem Sandry. Posłuchajcie, Maria Magdalena teraz na naszej antenie.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i dla całej ekipy Radia Plus. Kocham wasze piosenki. Napisała do mnie Zosia. Zośka, fajnie, że jesteś z nami. My też kochamy te utwory, które gramy. Choćby Sara Brightman i Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Ta piosenka już za parę minut. A wieczorem dzisiaj po 20:00 Bailango. Tańce, zabawy z Fawolem. Marek Sierocki i Prywatka. Będzie okazja pobawić się lub po prostu posłuchać największych tanecznych przebojów. Prywatka dzisiaj u nas od 20:00.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października w Izbiop w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, Uczelnia TS.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
9: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
10: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
11: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
12: Magda Gliszczyńska
11: i Wojtek Sałek.

0: Za 3 minuty godzina 17. Nie zwalniamy, gramy wam dalej. Przeboje z nutą nostalgii. Po piątej oczywiście kolejne utwory, które wybrałem. Będzie coś po polsku, będzie coś tanecznego, będzie też coś spokojniejszego. Mnóstwo świetnej muzyki po 17. Rozpoczniemy od zespołu ABBA. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Halo Rado!
10: Już 27 czerwca od godziny 10 do 14 zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszkańców na rodzinny piknik pełen atrakcji. Przed Castoramą czekać będą warsztaty, dmuchańce, trampoliny, wystawa samochodów oraz mnóstwo aktywności dla małych i dużych. Dołączcie do wspólnej zabawy i rozpocznijcie wakacje razem z nami. Czekamy na Was 27 czerwca od 10 na parkingu przed Castoramą w Radomiu. Fundacja Castorama zaprasza.
1: Po reklamie.

Przed momentem minęła 17. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Na początku wybrałem kawałek zespołu ABBA. Piosenka Lay All Your Love On Me. Utwór, który nie miał być przebojem. On był jednym z utworów z płyty Super Trooper, no ale okazało się, że fani kochają ten kawałek i zespół wybrał go jako jeden z singli. Stał się wielkim przebojem. Trochę takie klimaty disco. Zresztą oni się inspirowali wtedy popularnością disco w Stanach Zjednoczonych. No i taki oto utwór powstał. Od niego zaczynamy. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Przepiękny utwór o takiej trochę niespełnionej miłości. Uciekaj moje serce i Seweryn Krajewski. Utwór, który pojawił się w serialu Jan Serce. Kazimierz Kaczor grał główną rolę i to była taka historia mężczyzny już dojrzałego, szukającego miłości. A różnie było z tym szukaniem. Piękny serial, 81 rok, to nie był dobry czas dla Polski i zresztą ten serial nie był jakiś taki bardzo kolorowy, on tak pokazywał tą naszą PRL-owską rzeczywistość, ale więcej w nim było o miłości niż o tym, co wtedy nas otaczało. Na antenie Radia Plus za chwilę Samantha Fox i Touch Me, a później Robert Gawliński.
1: Reklama.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Robert Gawliński, piosenka o sobie samym. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Wszystkiego najlepszego dla mojego braciszka Norberta, który ma dzisiaj 18. Pamiętam, jak jeszcze biega.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Pozdrowienia z nadmorza, wybraliśmy się na weekend, idealnie trafiliśmy z pogodą, leżymy na plaży, jest cudownie. Radio Plus gra z telefonu. Napisał do mnie Krzysiek. Pozdrawiam, Krzyśku. No właśnie, możecie nas słuchać gdziekolwiek jesteście, czy w Polsce, czy za granicą. Wystarczy wejść na radioplus.pl i tam online można sobie na przykład przez telefon słuchać. Za chwilę Madonna i Like a Prayer, a później przed 18 jeszcze Skorpionsi.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ojej, znowu! Nareszcie spokój! Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
4: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 2,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
5: Autopromocja.
8: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 18. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, których mnóstwo oczywiście pojawi się po 6. Zaczniemy od El Condor Pasa, to będzie duet Simon and Garfunkel. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
6: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
7: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
8: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
13: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
1: Po reklamie.

Przed momentem minęła 18. Startujemy z kolejną godziną przeboju z nutą nostalgii w Radiu Plus. Na początku Simon & Garfunkel, a później Halina Frąckowiak i zespół Genesis. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: Los Lobos i piosenka La Bamba na antenie Radia Plus. Utwór z filmu o tym samym tytule to była historia Richiego Valensa, jednego z młodych twórców muzyki rock'n'rollowej. W latach 60. w Stanach Zjednoczonych jego karierę przerwał niestety tragiczny wypadek samolotowy i o tym opowiada między innymi ten film, o jego drodze do sławy i o tym, jak ta kariera została przerwana. Film, nie wiem, czy gdzieś do obejrzenia online, ja pamiętam, jak oglądałem go jeszcze z kasety VHS. Na antenie Radia Plus za chwilę Berlin, a później Papa Dance.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Express Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.

Dance w Radiu Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Wszystkiego najlepszego dla moich rodziców. Mają dzisiaj 20. rocznicę ślubu. Mamusiu, tatusiu, jesteście najlepsi. Karolina przysłała takiego SMS-a. Wszystkiego dobrego. 20 lat, piękna rocznica. Może dzisiaj jakaś impreza? Jeżeli tak, to przypominam, że po 20 muzykę taneczną, imprezową grać będzie u nas Marek Sierocki. To będzie prywatka. Teraz Pet Shop Boys i Go West. Później będzie Blondie i Maria, pojawi się także Koch Robina.

0: słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to Cock Robin. Dzisiaj bardzo wysokie temperatury, chyba pierwszy dzień w tym roku, kiedy gdzieniegdzie nawet 30 stopni jest przekroczone. No ale przy takiej pogodzie też trzeba dbać o siebie, moi drodzy. Jak czas gdzieś na świeżym powietrzu spędzacie, no to na pewno warto mieć ze sobą choćby butelkę wody i jakieś nakrycie głowy, ale korzystajmy z tej pogody. Zresztą najbliższe dni takie właśnie będą, co prawda jutro więcej chmur na południu, w centralnej Polsce również opady deszczu, ale temperatury ciągle bardzo wysokie, a następny tydzień, no to już lato na całego. W Radiu Plus What a Wonderful World i Louis Armstrong, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-GIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 19, po 7 w Radiu Plus kolejne przeboje, a że to już będzie ostatnia godzina mojego spotkania z wami, więc wybrałem same perełki. Hank Rice i Eric Carmen na początku, to już za parę minut, zostańcie z nami.

Przed chwilą na zegarach pojawiła się 19:00. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Do 20:00 ode mnie mnóstwo świetnej muzyki. Będzie Vanessa Paradis w piosence Żule Taxi, będzie Grażyna Łobaszewska. Za parę minut Michael Jackson, a zaczynamy od piosenki Hungry Eyes, to oczywiście Eric Carmen. Przed mikrofonem Andrzej Jastrzyszyn, zapraszam na ostatnią już godzinę mojego spotkania z wami. Razem będziemy do 20:00.

Absolutna klasyka każdej imprezy. No nie znam kogoś, kto usiedziałby na miejscu przy tej piosence. Village People i YMCA. A propos tanecznych utworów, to pamiętajcie, po 20 będzie się działo na naszej antenie, bo miks do tańca, do zabawy prezentować będzie Marek Sierocki. To po 20 do 8 jeszcze ja, moje przeboje i wasze SMS-y 691-141-141. Pozdrówcie mojego męża Mariusza, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Kocham cię najmocniej na świecie. Klara przysłała takiego SMS-a Mariuszu. Pomyślności również od Radia Plus. Za parę minut Toni Braxton i Unbreak My Heart.

0: super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Po reklamie.

Są kolonie, wyjazdy, no i zawsze jest babcia, do której można wysłać dzieciaki. No, mam nadzieję, że macie taką opcję, żeby również samemu trochę odpocząć. Na naszej antenie teraz Tanita Tikaram, później Eurythmics, a to już ostatni SMS, taki krótki, pozdrowienia dla mojej żony Magdy. Całusy, przysłał takiego SMS-a Tadeusz, po prostu całusy, również ode mnie, dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Śpiewa Tanita Tikaram.

The One and Only Chesney Hawkes w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Przebojów takich do tańca, do zabawy nie zabraknie po 20:00. Już wkrótce startuje u nas prywatka. Marek Sierocki już przygotowany z miksami. Grać wam będzie tego wieczoru najlepsze przeboje lat 80., ale też coś wcześniejszego, coś późniejszego. To wszystko po 8:00. Ode mnie jeszcze w tej godzinie Bonnie Tyler i Krzysztof Krawczyk. To już za parę minut.

Za 3 minuty godzina 20. Za moment prywatka Marek Środzki. Idealne przeboje na gorący sobotni wieczór. A może i noc. Grać wam będziemy mnóstwo świetnych, zmiksowanych kawałków do tańca. Już za moment startuje prywatka. Życzę wam dobrej zabawy, dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro po 12:00. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki, witam i zapraszam na sobotnią prywatkę. Na początek OMD, Souvenir, potem Robin Gibb, Another Lonely Night in New York, a także kanadyjska formacja Men Without Hats w przeboju Safety Dance.

To byli Kanadyjczycy z zespołu Men Without Hats, a przed nami Belinda Carlisle i piosenka zatytułowana I Get Weak. Będzie też duet Walks w nagraniu Bridge to Your Heart, a także trio Imagination w piosence Just an Illusion.

nami trio Imagination, a przed nami były wokalista zespołu Hello, Keith Marshall, w solowym przeboju Only Crying, potem formacja Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock, a także Sandra w swoim debiutanckim przeboju Maria Magdalena.

Za nami Robert Palmer, John and Mary, a przed nami ponownie grupa OMD, tym razem w utworze Enola Gay. Będzie też Blondie, Called Me, a ten mix zakończy Bonnie Tyler piosenką Holding Out for a Hero.

Stały przebój z filmu Footloose, piosenka Holding Out for a Hero śpiewała Bonnie Tyler, a już za chwilę Modern Talking, Sherry Sherry Lady, Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Love, a także Kylie Minogue w piosence Je ne sais.

za nami Patty Ryan, a przed nami Jason Donovan, When You Come Back to Me, potem CC Catch, Soul Survivor, a także brytyjski duet Dollar w piosence Hula Moo.

0: duet Dollar przypomniał swój największy przebój Ola Moore. A już teraz Barry White i Let the Music Play, potem trio Silver Convention, Fly Robin Fly, a także amerykańska grupa Andrea True Connection i More More More. Radio Plus.
1: One ticket please. Long and everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

To był zespół Andrea True Connection, a przed nami formacja Disco Texan Sex Selection, Get Dancing, potem Hamilton Bohannon i Disco Stomp, a także zespół Banzai w nagraniu Chinese Kung Fu.

grupa Eruption utworem I Can Stand Rain zakończyła ten miks, a już teraz zapraszam na spotkanie z nieśmiertelnymi przebojami Krzysztofa Krawczyka. Jak minął dzień, rysunek na szkle, parostatek, byle było tak i to, co dał nam świat.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a już za chwilę zupełna zmiana klimatu. Disco z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek Gibson Brothers i Keserami Vida, potem Shailam Be Devotion i Love Me Baby, a także Don Hartman w piosence Instant Replay.

Jordan Hartman, teraz Gillay, Bend Me, Szepni, potem Sarah Brightman, I Lost My Heart to the Starship Trooper, a także grupa Arpeggio w nagraniu Love and Desire.

Arpeggio i Love and Desire za nami, a przed nami grupa Bonem i Bahama Mama, potem Saragossa Band Zabadak, a także grupa The Real Thing w nagraniu Can You Feel the Force?

0: zespół The Rhythmic, jeden z ich największych hitów Can You Feel The Force, a już za chwilę Barry White, You're The First, The Last, My Everything, potem Patrick Hernandez, Born To Be Alive i Bonham w nagraniu God Go Home.
1: Radio Plus. We got it together, didn't we?

zespół Papioni Alibaba, przed nami trio Luffy Casanova, potem kolejny trio Babe i utwór The Drunken Sailor, a ten mix i nasze dzisiejsze spotkanie zakończy Tembi utworem Love Me Forever. In this

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Zielone wzgórza nad soliną.

gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.